Kayasovce, on tavai sinok, kihana weista magoma, nehjaweon. Nehjaweon, nehjaweon, ektause, kautna mahoma, atsimona ego nekamona. Egwanma, egimigosia, egoma, waskamtek, waskamtek.